Ton tkany stalowy, tą tętu baner. Tą atkiesz, ta sorcz, tą atkiesz. Cala chwal te kiech kiechil. Kszol kadal chil, kszol kiech chal. Kszol cze, kszol wes. Entonces aprendamos a respetar nuestras diferencias y dejemos a un lado nuestras indiferencias.